0: fin de main à main. Nelly Joseph là, qui doit repasser par Mike Davis. Ballon perdu.
1: Bravo. Alain de... Oh, oh, exceptionnel Sommar. Salan de Cossi.
2: Ale z Chrobrem Głogów w niedzielny wieczór. Nie wiemy też, kto będzie najlepszym zawodnikiem sezonu. Tymczasem zagranie chwili do Semedo. Świetne Semedo, pole karne. Semedo! 2-1! Moment magii! Lisandro Semedo i piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka zdobywa przepiękną bramkę. I druga asysta Fili, jedna ładniejsza od drugiej, natomiast tutaj wykończenie.